wielki kład uczucia je dumani ruce. Naj lampadu rozule, nanta umogampa. Dolci